direkcja. Tutu ben odalim nie poko. Ślep randa i kiksa nie mam moto. Azum ślał wyleń ofit gien loko. Kombi da tu fresh, nie stalo rąb polo. Limien tak z gebel z kemo.